0: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Kali, Kali. Flawless, Flawless.

0: Nie pytaj mnie. Stadio Embryo. Tetris 2013. Młody Giero. Teraz jest Beaton, baby. Teraz.
1: Fly or fly.

0: Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: zobaczy świat.
1: Każdy ma takie chwile, że w duszy deszcz pada. Jedyne co, chciałoby się teraz płakać, nowy sens nadać. Spokój oddechem, przyspieszone serca bicie. Życie na

0: I co, napisałeś do niego?
1: Napisałem do niego rano, już jest trzecia, byliśmy na czterech ustawieniu i go jeszcze nie ma.
0: Nie wiem,
1: dobra, czekaj, czekaj.
0: Idzie, idzie, idzie, patrz.
1: Idzie, yeah, szat, co
2: siema,
1: tam?
2: Siema. Przepraszam, to bardzo kurwa.
1: Nie przepraszam, tylko jeszcze stosujemy. No.
2: Nie przesadzaj. Nie podskakuj. Jestem przejebany w smaku. Z braku laku jednym punchem brachu. Ściągam łaku w strachu, z niczym snajper z dachu. Straciłem rachu, be brachu. Irłachów leży w
0: dawaj,
2: piku,
0: dawaj.
2: Ej chłopaku. Na chuj disy mi szkoda kul, fatu. Myślę sobie rapuj, rapuj. Dachu matych na tym braku. I tak stratuję frustratu dla zagłupich znawców rapu. I tak nie

czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz Pizzy znał jednego z powiatu swego robiącego już od 99.

ruchu się zatrzymał. Wysiadły dwie turystki, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufę też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Nikt nie odpowiada ci, że jak makręca się myśli, już na świat patrzą, to tylko przez Judasza. Gierda, tytan i stalowe sztaby, wówczas ja wkraczam.
1: I tutaj Weber wpierdol jakiegoś włamywacza.
2: Puk, puk.
3: Kto tam?
2: Elektrownia atomowa.
1: Liczniki sprawdzam.
0: I tu wychodzi moja specyfika, że otwieram taki

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji rmfon.
2: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa, słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

Niby dzieciństwo trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcje dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła.

0: przeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podążę za mną setki niepodobnych, szukających ucieczki. Ucieczki przed samym sobą. Tak to zwykle.

Słońce schowane było chyba z drugiej strony. Zestaw mebli, lichy materac, mały stolik. Chleb powszedni, za szczęściem w pogoni. Zupy z torebek i ta chęć, żeby robić. Podziemny blask i nie żaden pociąg złoty. Zip skład, mały pokój u Doroty. Nie wiem jak, ale chcę, są kłopoty. Starszy brat, jadę w świat, trochę o tym. Te dziewczyny pachną jak milion złotych. Żadna z nich ze mną życia nie ułoży. Duży żar, mały dar, jednej nocy mam fart. One widzą we mnie coś jak prorocy. Patrzę tak na towary i gabloty. Tylko z zewnątrz, bo bez kwitu po co wchodzić. Odbijają się w witrynach moje oczy. Wierzę, że damy radę, keep walking. Tyle zwątpień, nigdy mniej wiary. Ktoś gaśnicę znów odpalił mi na piętrze. Może dziś powyrywamy wanny i zjedziemy bobslejami pod recepcję. No co, kurwa, artyści. A fantazja nie jest nigdy

Drogie zegarki odmierzają czas tak jak tanie, ale łatwiej mierzyć nimi dobre chwile. To nie żadne do finału odliczanie. Sprawdzam czas, by zobaczyć, ile już przeżyłem w skarbie. Jeśli chcesz iść ze mną dalej, to pokaż, czy masz dobre buty. Tylko tyle. Nie zatrzymamy się prędko, ale mądre dziewczyny bolą czasem stopy głupie tyłek. Można latami szukać gdzieś ścieżka. Czysta prawda, ja idę ją wydeptać. Nigdy bym nie chciał dojść do takiego miejsca, żebym się poczuł, że doszedłem i zaprzestać. Znów jeżdżę lepszą furą, lepiej mieszkam, ale to szybsza bieżnia, nie wyższa poprzeczka. Nie zakocham się w banknotach i cyferkach, to wiążę ręce zamiast otwierać serca. Małe fiuty odbijają się w lakierkach wszystkich tych, co na pokaz lubią błyszczeć. Ja nie płaczę, że zostałem w samych szelkach. Znów przy tranzytach pogubili mi walizkę. Szara magia, ja nigdy nie pękam. Cały świat jest naszym domem, żeby istnieć. Żeby rozświetlić drogę, styknie iskra. Ja ci daję tutaj pełną zapalkę.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: True Crime Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest mój drugi dom. Niech wiszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to.
1: Znów czuję siłę, ziom, wracam do domu.
0: Wchodzę na scenę znowu, daj mi mój mikrofon. Tu słyszę widok progu, to jest mój drugi dom. Niech wiszą psy na dzwonku, ty dawaj głośniej to.
1: Znów czuję

0: które jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś. Co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś.
1: Prawdziwy rap.

co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się.

0: dziś nie pomoże nigdy. Kiedy u twych drzwi staną dziewczyny z policji, kiedy u twych drzwi stanie wróg, nieprzyjaciel, w gardle stanie każda bomba wypita przy barze. Każdy z nich wtedy plecy ci pokaże, żadne słowo nie pokaże tego, co ich twarze. I dlatego szanuj brata jak siebie samego, i dlatego szukaj w swoim życiu tylko tego, co pozwoli żyć ci mimo nienawiści. Oddam życie za rodzinę, oddam za najbliższych.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne,

0: Prawdziwy rap.
1: Na całym świecie szerzę w eterze pozytywne wzorce, w które bezustannie wierzę. Codziennie od dziecka to klasyka niezmiennie. Sport i muzyka przenikają się wzajemnie. Wspomnienia, ty ryby, wspólne przemyślenia. Miejsce, gdzie swoje marzenia wybrałem pewnie. Dla mnie inspiracją są ludzie.

0: zaprzeczy w tym miejscu. Nie ma co od rzeczy pierdolić bez sensu. Nie wiem co na co dzień chodzi ci po głowie, ale powiem tobie, szanuj swoje zdrowie.
1: Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś się. Szukaj tego, co jest tak ważne, że życie bez tego staje się niewyraźne. Znalazłeś
2: prawdziwy rap. Prawdziwy rap.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Op. Can I forgive? I can't. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
3: Numer 7.

Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas.

0: tak mówią mi, ciągle mówią,
1: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: pójść, wszystko jest niby okej. W tym mieście,
1: tak jak wszędzie, walą wódę i kokę.
0: Widziałem wiele,
2: ten świat uczy, którą drogę wybrać.
0: Nic się nie zmienia, znam swój cel.
2: Chcę ten wyścig wygrać.

0: ty nie wiesz, jak to się robi?
1: Co się robi?
0: Ty wiesz, ale są tacy, którzy nie wiedzą. Trzeba im o tym opowiedzieć.
2: Są tacy, którzy nie wiedzą, jak się wyrywa laski, nie? Oni o tym nie wiedzą.
3: To, a robi się to tak.

0: gotowi.
1: Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, ale widzę stale te, co wokale przeliczają na cale. Żmiję, ile jeszcze je muszę znosić, zmusić cię, czy prosić cię, kocie, przestań się nosić. I ci

hip-hop uczy, chociaż nie wystawia glajtów. Rap, rap, z kraju wiecznych wałków, tak od lat. Telefon stał w poszukiwaniu lepszego. Ile razy już budziłem się w tym betonowym Lego. W imię ojca i syna i wszystkiego. Z i B, aż do dnia sądnego.

0: RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Yo, yo, ej, ej, czy czwarty Andrzej? Yo, ej, czas mieć to na lepsze. Ej, ej, ej, idziemy z tym.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Słuchasz RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
2: Tak, gru, WWO, Kali, Ono, Mercedes.

ludzka rzecz. Błądzić się zdążyć, łatwo jest sądzić. Trudniej to skończyć, wybaczyć, znaczy zacząć od nowa, słowa chodzić. Zobacz, pogodzić się, spróbować. Wyzwanie, to jest wybaczanie, masz co dane, zostanie. Nic nie jest zapomniane, ramię w ramię, w zgodzie, bez zawiści w sercu.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
3: To jest tak, długopis i przeglądam kartek stertę, znajduję czystą pośród nich i gdzieś kopertę. W to szare popołudnie między grudniem a styczniem.

0: każdy na coś czeka.
1: Tak, dokładnie,
0: nie każdy się doczeka.
1: No może tego pragnie,
0: każdy na coś czeka.
1: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostałem już korby.
0: Każdy na coś czeka.
1: Tak,
0: dokładnie,
1: nie każdy się doczeka.
0: Mimo że tego pragnie,
1: każdy na coś czeka.
0: Licząc na los dobry, wielu przez to czekanie dostało już korby.
2: A teraz czekasz na pierwszą zwrotkę.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Jedna pętla dalej.

Ja. Modulé. Ja.

dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam w noc, znów dzień, zamieniam.

że też tak musiało ułożyć się pychowo. Z góry do dołu, z dołu do góry zaśpiewają nam anielskie chóry. Żeby było pięknie, żeby było cicho, niech to wszystko jedno wielkie palnie licho.

0: co kaman.
1: To 5 groszy od kogoś, kto ten chleb już oszamał.
0: Nie interesuje cię,
1: to wypierdalaj.
0: Nie startuję tu w zawodach żadnych na rapera roku.
1: Paru ćwoków już dawno spotkała kara,
0: teraz w szoku.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie, kurwa, dwa razy. O co tobie, kurwa, chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwia przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy. Niech się odpierdol ode mnie.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Platino, chillout, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni. Ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeśli ich pieniądze, ślinić się wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszeniom jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując pracy.

0: spoko.
1: Ja dobrze wiem, kim jestem.
0: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Dilgan, Paluch Mateo.

0: Sam.
1: Dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było.
2: Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja.
3: Wy wszyscy jesteście pojebani!
4: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

asfalcie, co tym osiągnęliście. Pod blokiem krążyliście, namierzaliście hadę. Daliście mi się poczuć jak pieprzony Bin Laden. Na bloki rzucam prawdę, tak przeprowadzam desant. I czuję satysfakcję z tego, że was osiągnęliście.

początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, pomocnej dłoni. My dzisiaj zaczniemy to bardzo prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. Klacz.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: To rap gra człowiek, to rap gra człowiek, to rap gra człowiek.
2: Przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra, przypominam rap gra.

potrzeba jest już życiorysze, przerwa nigdy spokój. Ekipa, która lubi mocniej bardziej, czy leci po bitach, czy kolejną noc po bandzie. Jesteś z nami na melanżu, ziomek kurwa nie spinale. Nie ma chuja w całej branży, nie ma chuja we wsi całej. Źle mi życzą, mówię sobie chuj z tym, z fartem mój styl jest tłusty, tak.

Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

splatały parami. Adriana Lima i Giselle nago z owocami. Cały kalendarz Pirelli uśmiechnięty do mnie mile. Serce mi stanęło, spocony się obudziłem, bo zrozumiałem, jaki byłem tam samotny. A bez was bliskich taki raj jest nieistotny. Wolę z wami w szarym tym betonie być. Razem odnajdziemy plażę, żeby

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Now let's go.

0: przychodź do mnie, dresiaro.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz, jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale a wróć.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

szczęście, w sercu mam nadzieję. Co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje. Tu wszystko można zmienić, dzieciaku tak to czuję. Pamiętaj, zawsze znajdzie się ktoś, kto ci kibicuje. Wrodzona intuicja nie daje mi tu zginąć. Jest parę ważnych spraw, których nie wolno pominąć. Primo, to przyjaźń, wyciągnięte dłonie. Pomogę człowiekowi, co na moich oczach tonie. Takie życie, ziomek, ciężko związać koniec z końcem. Wierzę, że po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce. Nie zawsze jestem fair, bo zmusza sytuacja. Naprawdę jestem lepszy niż ta moja reputacja. Mam wyjebane, przekaz puszczam w eter. Oddałbym własne życie za swoją

Niestety to było tak, życie kurewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się trzask całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

młody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za.

RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu. I'm a little bum bum.

jadę na trening. W torbie odżywek mam kilka rodzajów. Mam kreatynę, aminokwasy i trochę dopału, żeby tłuszcze palić. W telefonie zgrany dubstep, bo lubię na bieżni ostrą kurwę. Tylko przed tym wstąpię do ziomka, bo muszę pożyczyć

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Wersy to nie tylko słowa. Raz, dwa, raz, dwa.
4: Z numerem pierwszym grasz, synu. Sprawdź to.

0: Słyszę, podpiszesz mi płytę, zrobimy zdjęcie i nie było sprawy.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Przy ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

życiu mikrofony w ich schody szkoły, w moim życiu muzyka. Wszyscy nagle obcy do zła chcą się dotykać. Ja pamiętam ich jako chłopców z dobrych domów. Teraz to dzieci ulicy i hardkorowcy z wyboru. Świat zmienia się, ale to tempo mnie przeraża. Jest to

0: choć zwariował świat, który mnie wychował.
1: W głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

i to o tych światłek w gruzach od nowa, lecz tym razem będę słuchał.

objął tron, za dużo pił korony. Bar oblężony jak wolny mikrofon, chłopcy muszą się przepychać, co zrobisz, alkohol. Panny piszą, telefon dzwoni, wrzeszcze, halo, głośniej, Mentos, gdzie jesteś?

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Miał 28 lat, żył w bólu i niewoli. To wszystko szybko wymknęło mu się spod kontroli. Zaczął od miękkich, jak większość rówieśników, lecz niestety to nie poskromiło jego apetytu. Spróbował twardych, koleżka go zaszczepił już po czasie. Płynął z nurtem bardzo zgubnej rzeki. Miał również problem ojca alkoholika. To jego

najszybciej skończył się. Całe wakacje przesiedziała z młodszym bratem. Mama harowała na drugim etacie, żeby mieć na spłatę. Czemu ryczysz, gnoju, spójrz, ja nie płaczę. Świat jest piękny, świeci słońce, tak mówiła mu za każdym razem.

historiach setki innych pewnej dziewczynki. Właśnie chowała na ogródku zabawki do skrzynki. Tata smarował gwinty, mama jak zwykle w kuchni. Jeszcze nie wiedziała, że nie zobaczy już córki. Tuż obok furtki stał się

Vader, Council, Order, Eve, Orixa, Hyman, Sabota.

duży dread, i użytek. Robię z jego dużych kieszeni 5 gram zieleni. Na niebie słońce wchodzi w zenit.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
2: Halo, słucham.
3: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
1: A nic.
3: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
1: U Ani?
3: No jasne, słuchaj, będę wozem.
1: A co to ma wspólnego z impro?
3: O 12 bądź pod Marinką, to cię zawiozę.
1: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapominając o butach. O kurczę, do domu nie wrócę, by nie budzić matki, dojdę w tym, co mam na nogach. A na nogach miałem klapki. Ale i tak mi to nie napędzało pietra. Wszak to miejsca ostatki. Miałem mniej niż ćwierć kilometra. Wierząc, że nic tam się beze mnie nie rozpocznie. Czekaj.

0: Już na bezrzeczu dotarło do mnie, że pamiętam jak wygląda dom, ani lecz nie pamiętam gdzie on jest. I warto wspomnieć, żeby zrezygnował każdy z bastu.
1: A ty
0: skądże przecież miałem imprezowy nastrój, więc na odludziu sam trzecia była gdzieś tak. Jąłem wolno, aż skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze, a Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przeszukam bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam.
1: Ty głupiaś.
0: Więc szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant. I nagle, o kurcze, to tutaj. I co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam. Nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepać ze mną po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. W ręce by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze.
1: Obudź mnie.
0: Obudź mnie. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strachnąć naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragnie znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

bogato, jedźmy gdzieś tam. Byłyście mocne, miałyście ostre pomysły. Po jakimś czasie już robiliśmy to przy wszystkich. Byłyście gorzkie, umiałyście dobrze grać. Te rozmowy, tematy, ten świat, kurwa mać. Przy was nie musiałem spać,

0: netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

rozniczy odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć. To był chłodny styczniowy wieczór, przeżył życie jakby na społecznym zapleczu. Krążyły o nim niesławne legendy, pseudo wielkim świecie miał opinie przybłędy. W dzieciństwie szkodził innym dla swoich wygód, lecz gdy zamykał oczy, palił się ze wstydu. Za kilka

miejsca. Słyszałem o takich ludziach. Słyszałem o takich miejscach, gdzie? Słyszałem o takich ludziach, co?

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Co jest? To jest ta miłość. To jest ta miłość.

RMF Klasyka polskiego hip-hopu.

Jakiś czas wcześniej spod lubelskiej wsi wyjechał do stolicy szukać lepszych dni. Grzegorz w pizzy znał jednego z powiatu swego, robiącego już od 99.

Ryski, całkiem młodzieżowe. Rysiu odwrócił głowę i obcina. Każda ma dobrą nogę, bufet też niczego sobie i kozackie lica. Wziąłby obie na ostro, pochłaniając ostatniego gryza. Spojrzał na typa, który miał na sobie bluzę prosto i właśnie wsiadał do taryfy. Dokąd? Spytał Rychu i na tym zakończymy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Op. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Bohaterowie zeszłych wojen odeszli z pamięci ludzi. Ich sławę zabrało morze nowi, choć ciągle świecą na firmamencie nieba. Jak my, zmienią się w piasek, który zmyje ulewa. W książkach nikt nie wspomni, ludzie już nie chcą czytać. To świat groteski, głosu rozsądku już nie słychać. Nie ma już bohaterów, teraz królem jest

tak długo, a sens i spokój znajdę. Z bohaterami z Olimpu siedzieć i pić grappę. Znaleźć to coś, co piętnowano kiedyś jako szaleństwo. Odnaleźć Boga, bezpieczeństwo i przywrócić szlacheczność. To technopolis mnie męczy, wysysa z krwią rozsądek. Zwiększa się świata majątek, lecz coraz bardziej znika człowiek. Tylko w snach mnie tu nie ma i tylko w snach czuję radość. Otwieram oczy i zamiast plaży znów miasto.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: tłustych twarzy, przeciekując życie, przekreślając lepsze czasy.
1: Mogę
0: do przodu iść, olewając drogowskazy, wszystko może się zdarzyć.
1: Mogę
0: przemierzać planetę, nie chcąc żadnych bagaży.
1: Mogę
0: mieć to, co chcę, pierdolą cały materializm.
1: Mogę
0: pomóc bliskim i nigdy ich nie zawieść.
1: Mogę
0: zdobyć fortunę.

Słuchacie stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

0: RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Łokieć masz już na przeproście, wyłamany bark, zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się fart, oddech zdechł, leży już w koszu, został ducha hart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz, nigdy w plecy ciągle grasz. Trwasz, ale nic już cię nie cieszy, żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów, wziąć się w pizdu i powrót.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Jesteś ze mną.
1: Patrz mi w oczy, powiedz, że to śmieszne. Czas i miejsce, w którym żyjesz, są bezpieczne.

0: lećmy dalej.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: 30.pl RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

jest Liber, Rastatoholik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie, proszę.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele,
1: ten świat uczy, którą drogę wybrać.
0: Nic się nie zmienia, znam swój cel.
1: Chcę ten wyścig wygrać.

0: to není vtip. Toto nejsou anekdoty, já makám jako blázen po mě další do štafety.
1: Inšallah, i tak to osiągnę. Usiądę na pustyni i o wszystkim zapomnę. O miastach, trudach, ściemnionych epizodach. Muszę tam być, nic ująć, nic dodać.
2: Nepřijmam si reči, ale moju robotu. Nepredajný repery, milí žusír z mojho kokotu. Jebali vás do čreva, len chore hyeny. Já pukal nedusanej prchou, trenulý budem nepredat.
3: Co mi

Nie mam ambicji, aby być najbogatszym. Nie mam potrzeby, by ktoś z zazdrością patrzył. I tak osiągnę to, na czym mi zależy. Jebać stres, mniej nerwowych przeżyć.

0: wyrwę domek, piętro, emoka ma willę też. Osiągnę ten stan, to jak zemsta. Przeszłości nie ma, skret, poezja i siesta.
1: Jak Bóg da, osiągnę szczęście, spokój. Trójka małych szkrabów śmigających wokół. Trójka BMW, ale żony na zakupy. Chcę żyć tu normalnie, uśmiechnięty, niezatruty.
2: Tak naprawdę to zależy ode mnie, czy będę się ścigał, czy spokojnie odetchnę. Mam nadzieję, że osiągnę to, za czym tęsknię. Spokój ducha i brak stresu wewnętrznie.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak da, ra, ta, ta.
1: Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest, tak tu jest. Tak tu jest.
2: Nigdy nie powiem, że nie mam nic, mam rodzinę, przyjaciół.

pisać trudne wersy. I nawet jeśli milczę, gdy trzeba krzyczeć, nawet kiedy krzyczę, gdy powinienem milczeć, sumienie da mi znać. Popiół mam zawsze przy sobie i nie musisz mi pomagać, sam wysypię go.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: nigdy nie zawraca.
1: To tylko krok, by granicę przekroczyć. Spuścić wzrok, nie patrzeć w oczy. Przeszłość oddzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć. Zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze niż spokój.
0: Tak wiele ocen wystawionych zbyt pochopnie, wiele decyzji podjętych zbyt gwałtownie wracały do mnie. Dlatego dziś

Ludzie się karmią tym, co ci nie wyszło i smucą tym, co ci się udało. Zauważyłeś? Te twarze, na które już nie możesz patrzeć. Zawinąłbyś się od tego gdzieś daleko, przynajmniej na chwilę. Ale to jest życie. Nie zerwiesz się, nie na długo. Musisz inaczej szukać przed tym syfem schronienia.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

wspomnisz, jak brzmi twój PESEL. To ten real stąd sprawia, że choć czasem zdarzy się mocno przesadzić, naszych wątrób nie dotyka marskość, to lekarstwo. Na ten bełkot teraz my mamy Esperanto, większość perspektywy

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. I nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego

0: strach rodzi, strach przed nieznanym, strach, który jest pod świadomość pisany.
1: Czy biedni nienawidzą bananów, bo też na starcie chcieliby mieć ci, co mają hajs. W szumie szampanów zazdrością patrzą na zimną krew. Czy ktoś, kto nie czai cudzej religii, chciałby ją zabić, obrócić w pył? Czy jesteście biali, czy tamci są inni, to Bóg chyba nie chciał, żebyś był nim.
0: Im bardziej to chcesz, tym bardziej pożądasz, czym bardziej wiesz, że mieć czegoś nie można, czym bardziej nie możesz sprostać, to trącasz to, zamiast prawdę chcieć poznać. Nie rozumiesz, lęk paraliżuje, sam się izolujesz, lęk to powoduje, nie czujesz potrzeby, żeby przyswoić to wszystko, to przez to, że czegoś się boisz.
1: Ludzie boją się śmierć.

0: grach z korzeniami wyrwi jak chwasta.
1: Ludzie nie lubią czegoś i tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś i tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć.
2: Czasem ludzie odchodzą.

Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego, czego nie mogą pojąć. Nienawidzą tego, czego musieliby chcieć. Ludzie nie lubią czegoś, jeśli tego nie rozumieją. Nienawidzą rzeczy, których nie mogą mieć. Ludzie się boją wszystkiego,

0: wspiera dzień za dniem.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: 4 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Klasyka polskiego hip-hopu.
1: Jedna pętla dalej.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Czas jak gaz, spokoju gra. Presja przydepczył po piętach. Kombinacja jak przetrwa. Nie da się przekręcić jak w maszynce kawą mięsa. Zgarnąć hajs, bliskim dać poczucie bezpieczeństwa. Nie wszystko jakbym chciał, młodość, surowa lekcja. Kto sam nie zjadł, to oddał mi, zapamiętał. Ręka rękę myje, przyjdzie czas, a się odwdzięczę. Po drugie szacunek, lojalność po pierwsze.
2: Bez dowodu to go masz. Prosto w twarz ci powiem cały czas. Każdy z nas próbuje żyć jak człowiek. To jest sztuka w dobie, gdy wielu dąży po trupach do celu, szuka szczęścia w helo lub biegnie po frajerów. Wszędzie muka się czai, nie wiadomo gdy zagai. Nie każdy jest świadomy, co naprawdę tak potrafi. Być 2-4 na dobę, szczery, lojalny jak wobec rodziny. To znaczy być odpowiedzialny za swe czyny.
3: Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Tego nauczyłem się żyjąc hardkorowo.
2: To dowód odpowiedzialności za los kilku osób.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
3: Ja wiem, o czym mówię. Jestem kurwa

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

pytasz, nim idziesz, o nic nie pytasz nikogo. Nie ma tu obok, nikt nie ma pytań. Każdy ma pokój swój, swój lot na bani. Pokoi niby w chuj, a i tak

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
3: Numer 7.

0: lat mówią mi, ciągle mówią, mówią.
1: Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

że straciłem tyle czasu. Tyle czasu. Już nigdy więcej nie zostawię rapu. Różnie. Już nigdy więcej nie pozwolę na to. Złamała mi serce, do dzisiaj nie wiem za co.

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni.

0: dobrze wiem, kim jestem.
1: To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie. We'll be right back.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: i mniej. Ej, śmiej się, śmiej, zobaczysz jednak twój śmiech, urwie się jak hejnał. Niech myśli jedna ogarnie tu wszystkie umysły. Damy radę.
1: Ręce swe do nieba wyślij. Ręce swe do nieba wyślij.
0: Zło, że dwie wiktorie. Lewa na górze to, że damy radę. To leży w naszej naturze. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic nie tak dawno. Z grupą lojalną przeciw nam.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: niespełnionych snów kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja. Niespełnionych snów kraina, gdzie docenisz szczerość, przyjaźń. Polski kraj, czy to czarna wizja? Słowa ranią, weź popatrz, nie wiedziałeś, no szkoda. Kurwa mać, dobra ciach, zajebałeś babola. Więc weź się teraz cicho i posłuchaj, mało lat. Lepiej milcz, zamiast robić siebie Don Farmazona. Czas tu wszystkim nam leci, nie cofniesz wskazówki zegar tyka. Cyk, cyk, uciekają sekundy, myśli czasem ma złote, lecz nie zrobi z nich zupy. Dobrze znam sam ten stan, gdy potrzebne złotówki. Jedni mają ich dużo, nie szanują ich wcale. Gruby bal, dziwki koks, poszedł ciach, tysiąc balet. Z drugiej strony weź zobacz, matka, trójkę ma dzieci, ojciec poszedł gdzie świat, diabeł rzucił przynęty. Nikt tu z nas nie jest święty, no i nigdy nie będzie. Wcale tego nie czujesz, weź się przejdź przez osiedle, mało perspektyw, szczerze. Szczerze marnie to widzę, nie zarobisz na mieszkanie, lepiej szykuj piwnicę.
1: Żyję tu, gdzie czas nie sprzyja, niespełnionych snów kraina.

0: rozprzyjasz. Polski kraj, czy to czarna wizja?
1: Może czarną mam wizję, to z ekranu nie leci. Taki świat masz tu, brat, chyba że jesteś ślepy. Oczy otwórz, weź zobacz, diabeł wciąż kusi dzieci. Alko, dragi, monety, aż ci gwiazdka zaświeci. To nie z nieba leczenka, woda zamiast gry w bejka. Naście lata, wygląda jakby sam przeżył Wietnam. Patrzę znów na osiedla, czy tak jest tu naprawdę? Przecież są w końcu ludzie, którzy żyją normalnie. Własny dom, zdrowe dzieci, wszystko jest takie ładne. Tata szanuje mamę, mama nigdy nie krzyczy. Taki świat, ty go znasz, to dlaczego znów milczysz? Nie chcę tego oceniać, bo nie po to tu jestem. Bóg nas wszystkich rozliczy, lepiej być ponad kreskę. Grzech jest grzechem, grzechem jest być dobrym człowiekiem. Nie wiesz, to rzuć monetę i nie pytaj, co dalej. Wciśnij stop, strzałkę w bok, włącz następny kawałek.
2: RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
3: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Chewaj z tozy, beka w głos tych, co myślą, że na nich tu czeka sos. Zresztą na ciebie czeka, po tym wersie skonasz pod ziemię. Cię wciąga, podkarż mamie się jak Persefona. Dla mnie brzmisz jak dziecko Hermesa z Afrodytą, bo w życiu jesteś pizdą, a

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Miał być refren, będzie puenta. Jak się uwolnić, kiedy zaciska się pętla? Dusisz się własnej masce, wyrzuć ją. Jeśli chcesz być kimś, to bądź sobą. Zanim wyjdziesz na solo, zanim przywitają cię chlebem i solą, zanim twój czas minie wraz z twoją rolą, pamiętaj, żeby

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Big up to I Massive.
1: Onar, PZ, sprawdź to.
0: 81, pomiej man. Słuchaj, to są elementy. Oj, oj, mówią ci którędy. Oj, oj, słuchaj, właśnie tak, man.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen. I tak przez 7 dni.

Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 tysięcy pomysłów na płytę, 100 tysięcy wersów połączyłem z bitem, 100 tysięcy nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny Paganini łączy 100 tysięcy liter.

się czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę i wróci może co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz, żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić, masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton. 100 tysięcy facetów chciałoby być jej bielizną. Dla wielu takie marzenia to w życiu

kosztuje mniej od worka jointów. A proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro, mam jeden plan, brak planu. Łapię chwilę, żyję tu nie gdzieś tam, w świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste, 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia. Ja i ona, cały mój wszechświat.

Niestety to było tak, życie królewskie mała. Od zawsze wkurwiał mnie świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

młody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz, ja spadać za

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Czy noc, czy dzień, to wciąż jak sen. Wciąż mrok o krok od zwłok mój cień. Podrobna spod psy opuszczają mordy, a hordy wzrok mi mówi, że

Będziesz musiał nas zabić, stara dzielnica, nowe twarze. Styl zostaje, nie szukaj pomocy i nie łykaj bajek. Starszy człowiek pcha dalej swój wózek ze złomem. Nie dał rady, pożegnał się ze swym

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Platino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zwariował świat, który mnie wychował.
1: W mojej głowie wspomnienia, pozytywne skojarzenia. Do zobaczenia chwilą, które były, teraz ich nie ma. Nie ma takich trwałych, których nigdy czas nie kruszy.

0: trzeci wymiar. Esi, Guli, yo, yo.
1: Słuchacie stacji RMF, klasyka polskiego hip-hopu.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: MF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Trzech ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

sobie życzysz. B, uważaj, czego sobie życzysz. Wstydem nie jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co w życiu się kieruje złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem. Młody biznes.

Chociaż zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną. By sens nadać życia krokom ze mną ku słońcu. Może gdzieś natrzepać ze mną po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce, chodź ze mną. Choć nic nie mogę ci obiecać, na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń.

Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, w meduzę naszych porządnych, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, po co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli pragnie znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze.

Chcę lecieć jak na skrzydłach, wolności nad ziemią. Chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: To jest kolejna wizja.

0: 2004. RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Od początku muszę tego słuchać?
2: Tak, musisz.
3: Dobra,
1: niech tak będzie.

gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały, gdyby foki w klubach tych tupami wywijały, a ekipy rymowały, a się nie napierdalały, gdyby składy, tak jak mówią, reprezentowały, gdyby z pióra słowa dosłowne spływały,

Słuchacie RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.

komentarz, ona go zacypiła. Ona jej profilzerka, ona jest dla niego miła. On, żeby zapamiętać ją, wysłał zaproszenie. Dziewczyna na zdjęciach wygląda tak jak marzenie. Ona zaakceptowała.

0: nie przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia, gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: True Crime Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchasz RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
1: Jeżeli ktokolwiek uważa, że showbiznes w Polsce istnieje, co to jest kurwa showbiznes? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Po pierwsze, jeżeli będę chciał sobie zrobić operację,

0: przy okazji, to sprzedam wątrobę, tanio, prawie nie pita, fumfelnówka, ledwo co śmigana. Dzwoń.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Xhob Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News, światowe i polskie numery 1, tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: piorunująca.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Netowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

ja nie wiem, może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie, co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk, 20 koła. Boże, to jakaś paranoja, ile oni mają. Na pewno śpią na forcie, na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczeni jak stara baba, nie napełni ci kieszeni.

mnie sposób na życie lepsze? Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym, a cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.

0: Słuchacie RMF, klasyka polskiego hip-hopu.
1: Elo, nie bój się zmiany na lepsze. Sam guy.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: True Crime Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
3: Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, godlike feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very simple. This is what I believe.

kurestwa. Pytasz jak myślę, masz to w tekstach. I nie mi to oceniać, niech to robi cała reszta. Zresztą, ja tylko przypominam samemu sobie i koleżkom, że nie jest nam najbardziej ciężko. Masz coś z życia, to bierz to.

Po co? Po co? Lubisz oceniać? Oceniaj sobie. Oceniaj sobie mnie, kurwa, oceniaj sobie innych. Jak jesteś taki, kurwa, mądry.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: kurwa, ja tutaj musiałem sufit wykładać, by ten numer tak.
1: Słuchasz stacji RMF Klasyka Polskiego Hip-Hopu.
2: O w ruch ksokrytogen lub sfele wieś tam zaraz. Savan Marsyla, Savan Kiałowa Koczyboń. Ha! Ten jest Dino Peloch, znowu nic. Ha, tres, no tane, peduwa, chorzysz. Hej, Dino Panonos, Pedrom, wyjaczenio, chomichaj. Fus, ucys, syt. Gdzie żywo, to spawię wody? Ja żyję, żywo. Ech, tam, moją mię.